Je admetem, gozendatelja hej myši darovin mušum songda na hlaji. Te čo žila tila kaj kondila kjeradi. Hvala dila kogini vzen u kjono tlego zela ko koza čiketa na kjono kjuzen nekci. Teď kjenšila kogini vzen u kjono vzela ko koza taketa na kjono tlego zela nekci. Žati kjono kjono tlego zela ko koza kode zela hono vzela nekci. Jida pese kina hana wazan tai wazan go kwanza chikieta hana su lai wazan iti wazan tue o kina lati wazan nari ti. Ejo samili kina kohili wazan hana wazan tai wazan go kwanza takieta hana tai wazan niti. Tue kanga te wazan tinga nata nangi te di shino de la Jason Aldingla shinkaiji huay yujira na denai jini.